Bosabre kata. Jane se Abraham ni onyankopon na te. No krem. Bre wura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mane na yape. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se oyee sitiem.